Kaj božga, delat ne znan. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much, mi smo ful.

0: Capris. Capris. Številka. Številka ena na obali.
1: Hi, I'm Ray. Tell me.
2: To je Capris.
3: Obala je zakon.